Clema Dango Tali Muramigu Gitondo Shida Kuri Jean Claude na Kongole na Matie na Kofina Santosi Vincent Ngurumurongozi wa Radio Nikiteni Amibagi Akashavu Nuitu Kwa Boyka na Mateka Sirese na Avito na Aliwe Vitagwe Mina Mivumo